0: Po weekendzie przychodzi poniedziałek. Mamy 20 lipca w kalendarzu, godzinę 6. Czas na wiadomości.
1: Jeżeli zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, stosunki między naszymi krajami mogą się poprawić. Tak oceniają politycy obydwu stron naszej sceny politycznej. Przypomnijmy, w piątek prezydent Ukrainy zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dla naukowców oraz udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Teraz czas na realizację tych słów, mówi nam Tomasz Trela z Lewicy.
2: Natomiast wiemy, że strona ukraińska często wiele rzeczy mówi, nie zawsze robi, więc jest światełko w tunelu, ale żeby była satysfakcja, to muszą być realne działania. Archiwa powinny być odtajnione, ekshumacje powinny być przyspieszone i wtedy mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy.
1: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego czeka na konkretne rozwiązania strony ukraińskiej i dodaje, że kryzys między naszymi krajami spowodował Zełenski.
3: Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki. No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
1: Podkreśla Alvin Gajadur, a europoseł Tobiasz Bocheński uważa, że za zapowiedzią Wołodymyra Zełenskiego stoi twarda postawa Polski.
4: Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty, w które jesteśmy wyposażeni politycznie, geopolitycznie, ekonomicznie, sprawia, że Ukraina musi się do nas dostosowywać, choć robi to niechętnie.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Teraz przenosimy się za ocean. Trener Hiszpanii Luis de la Fuente po wygranej w finale mundialu z Argentyną przyznał, że jego zespół mógł wcześniej rozstrzygnąć spotkanie. Przypomnijmy, zwycięskiego gola dopiero w dogrywce zdobył Ferran Torres. Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali obronił kilka strzałów. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, powiedział selekcjoner. De la Fuente podkreślił też dumę z zespołu, który jego zdaniem stał się przykładem dla młodego pokolenia Hiszpanów. To drugi tytuł Mistrzów Świata w historii reprezentacji Hiszpanii.
0: Sprawdzamy pierwsze poranne prognozy pogody dla Torunia. Na razie synoptycy są jednego zdania, będzie chłodniej niż w weekend. O poranku 13-14 stopni, a później maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Raczej więcej chmur aniżeli słońca, a z tych chmur po południu i wieczorem spadnie deszcz i tego musimy się spodziewać. Rozbudzamy się dzisiaj razem na nowy tydzień. Oliwia Tiszewska, zapraszam szczególnie, ponieważ zaczynamy z niezwykłą energią od Spice Girls, Wannabe, już teraz w Radiu Gra.

I jak wam się podoba taka muzyczna pobudka od samego rana? Ten poniedziałek niech będzie dobry i niech będzie jak najbardziej dla nas. Jeszcze powoli startujemy po weekendzie, a za chwilę sprawdzimy, co nas czeka dziś w kalendarzu.

0: Poniedziałkowe, wakacyjne rano i dobrze, mamy już 20 lipca. Proszę bardzo, jak szybko minęło. Już tak naprawdę możemy powiedzieć, że ostatnia prosta pierwszego miesiąca wakacji. Zatem imieniny dzisiaj obchodzą Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława i Remigiusz. Najlepszego w kalendarzu świąt nietypowych, za to proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. Wyobrażacie to sobie? Taka partyjka szachów w świetle księżyca. Magicznie, magicznie. No ale więcej magii będzie oczywiście po 7 w naszym horoskopie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: dobry, poniedziałkowy poranek trwa, a my lecimy, choć tak naprawdę jedziemy dalej, ponieważ jeżeli jedziecie szosą lubicką, to już pewnie widzieliście, co się dzieje. Warto uzbroić się w cierpliwość. Od soboty trwa tam kolejny etap remontu torowiska, no i zmieniła się organizacja ruchu. Zwężone zostały pasy w kierunku wyjazdu z miasta, a nie ma też możliwości skrętu w lewo, w ulicę Jamonta. Do dyspozycji zostały nam dwa pasy ruchu. No to moi drodzy, ćwiczymy cierpliwość za kierownicą, a kto ma kawkę w termosie, ten się cieszy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Myślę, że tego numeru już nie trzeba przedstawiać. Powiem tylko tytuł. Just the way you are. No i najlepiej, żebyśmy wzięli to sobie do serca. Szczególnie w poniedziałkowy poranek, kiedy to czujemy się jeszcze nie do końca sobą. A przed godziną siódmą pojawi się na naszej antenie jeszcze zespół Wilki. Urkę już niedługo w Radiu Gra.

0: 9 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sprawdzamy pierwsze poranne prognozy pogody dla Torunia. Na razie synoptycy są jednego zdania. Będzie chłodniej niż w weekend. O poranku 13-14 stopni, a później maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Raczej więcej chmur aniżeli słońca, a z tych chmur po południu i wieczorem spadnie deszcz. I tego musimy się spodziewać.

0: Dobre poranne granie tylko w radiu gra. Śledzimy to, co się dzieje na świecie. I oczywiście, nie wiem jak wy, ale ja obejrzałam ten finał. I tak, wiedziałam, że się nie wyśpię. Obejrzałam wczoraj finał mundialu. Było nie do końca piłkarsko, ale za to muzyczne wrażenia dostarczyły. Madonna, Justin Bieber, działo się, działo w połowie meczu. Przynajmniej tutaj zapewnili nam atrakcję, bo pierwsza bramka dopiero padła w dogrywce. Hiszpania zwyciężyła 1-0. To już drugie w historii zwycięstwo tej reprezentacji. I domyślam się, że ostatnia noc w Hiszpanii spokojna nie była. Ale mam nadzieję, że chociaż dzisiaj szef nie będzie marudził z przyznaniem urlopu na żądanie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jest mały krok dla zegarka, ale wielki dla nas. Zbliża się godzina 7, czas wziąć się w garść, no i szykować nieco śmielej do pracy. Tam, gdzie musicie się pojawić jeszcze przed godziną 8, towarzyszyć będę wam ja. Wakacyjne rano i dobrze i oczywiście już za chwilę o pełnej, także raport Radia Gra wraz z prognozą pogody. Słuchajcie uważnie i zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Już 7. Sprawdzamy, co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Czas na raport Radia Gra.
12: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Zaczynam od tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na Krajowej 91 w Brzozie pod Toruniem. 21-letni kierowca osobowego BMW najechał na leżące na jezdni drzewo.
13: W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka. Mężczyzna ten podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Zarówno kierowca, jak i jego drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.
12: Informuje podkomisja komisarz Dominika Bocian, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Toruniu. Więcej o tym wypadku piszemy też na Gra FM. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na szosę lubicką w Toruniu. Tam od weekendu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Chodzi o skrzyżowanie z Jamonta i Ślaskiego. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Zmiany zostały wprowadzone w związku z modernizacją torowiska. Zamknięte zostały trzy pasy ruchu od strony torowiska tramwajowego. Ruch w kierunku wyjazdu z miasta został więc zawężony do dwóch pasów. Kierowcy nie mogą skręcić w lewo w Jamonta. Ten etap pracy potrwa do 3 tygodni i następnie zostaną wprowadzone kolejne korekty.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Strażacy nadal usuwają skutki nawałnic, które wczoraj przeszły przez nasz kraj.
16: Najwięcej zgłoszeń, bo ponad 600 spłynęło z Małopolski. Tu też doszło do najpoważniejszego zdarzenia. Na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. Do wypadku doszło w Targanicach koło Andrychowa. Także na Śląsku było niebezpiecznie. Na jeziorze Żywieckim doszło do wywrotki 2 jachtów kabinowych. Mocno ucierpiał także Lublin i okolice. W powiecie bialskim woda podtopiła wiele budynków.
12: Informowała Martyna Czerwińska.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: To jest raport sportowy, zapraszam. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. We wczorajszym finale mundialu pokonali 1-0 po dogrywce broniącą tytułu Argentynę. Pożegnanie z mistrzostwami świata nie udało się Leo Messiemu, wczoraj nie miał nawet szansy na gola. Królem strzelców mundialu został więc Kylian Mbappé. Po raz drugi jako pierwszy piłkarz w historii. Bramkarz Hiszpanów Unai Simon pobił inny rekord, został najdłużej niepokonanym bramkarzem w turnieju finałowym mistrzostw świata przez dokładnie 649 minut. Jak wspominaliśmy, Hiszpanie zdobyli drugi tytuł mistrza świata, pierwszy uzyskali w 2010. Argentyna miała szansę na czwarty tytuł, ale Hiszpanie nie dali im szans.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
12: Do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Do tego może przelotnie popadać deszcz. Dziś i w najbliższych dniach utrzyma się silniejszy wiatr.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Najważniejsze informacje za nami, ale spokojnie, kolejne już za godzinę. Najwięcej się dzisiaj pewnie będzie i tak mówić o piłkarzach, w końcu mundial za nami. A czyżby to byli nasi współcześni herosi? Zadaję sobie to pytanie, ponieważ utwór nieprzypadkowy już teraz na naszej antenie. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Już teraz. Oliwia Ciszewska, zapraszam na ten wspólny, wspaniały poniedziałkowy poranek w Radiu Gra.

0: Mundialowa Shakira przypomina o swoim wczorajszym występie na finałach. No działo się, działo, pięknie się zaprezentowała, było magicznie. A skoro o magii mowa, to już teraz przejdźmy do naszego horoskopu, bo ten jak zwykle pełen dobrych rad. Poniedziałek w kosmosie, tak ogólnie, maluje się następująco. Gwiazdy sprzyjają dzisiaj zarówno tym na urlopach, jak i w pracy. To dobre wieści, a szczególnie dzisiaj duże natchnienie mogą poczuć wszyscy ci, którym szykuje się jakaś podróż. A może dopiero dzisiaj ją zaplanują. Dobre wieści dla bliźniąt. Księżyc przyciągnie dziś do was sporo szczęścia i dobrych zbiegów okoliczności. Rak z kolei poczuje wiatr w żaglach, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. No to powodzenia, chociaż najlepiej jakby tych problemów było jak najmniej.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, a my wracamy jeszcze na chwilę do tematu mundialu, który skończył się wczoraj. Emocje opadają powoli, ale FIFA zaczęła liczyć pieniądze. Mistrzowie świata z Hiszpanii wywalczyli dla swojej federacji rekordową premię w wysokości 50 milionów dolarów, czyli blisko 180 milionów złotych, tak w przeliczeniu. I nawet drużyny, które odpadły już po fazie grupowej, dostały po 9 milionów dolarów za sam udział w turnieju. No, dlatego jeżeli czasem czujecie, że coś was omija w pracy, jakaś premia przeleciała koło nosa, to pomyślcie, jak czuje się nasza polska reprezentacja.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
6: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
5: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
6: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
5: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz.

dobry poranek nie zrobi się sam. Trochę trzeba pograć, a u nas w Radiu Gra Toruń tej dobrej muzyki nie brakuje. Miły jest to poranek szczególnie muzycznie, bo nasza republika została uhonorowana złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym przyznawanym przez ministra kultury dla artystów. Co więcej, muzycy postanowili, że medal zostanie w Jarocinie, gdzie został przyznany i trafi do spichlerza polskiego rocka, żeby mogli go oglądać wszyscy fani. No a skoro już o muzycznych pamiątkach mowa, to te związane m.in. z zespołem Republika można oglądać lokalnie w Galerii Toruńskiego Rocka w Kombinacie Kultury przy ulicy Podmurnej. To taka przypominajka dla wszystkich spędzających wakacje w naszym mieście.

0: Sad Girls, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Lecimy dalej, bo już za chwilę trochę po polsku. Mój jest ten kawałek podłogi, ale także poszalejemy sobie razem z Loco Loco. To jeszcze przed godziną ósmą.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
14: Do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Do tego może przelotnie popadać deszcz. Dziś i w najbliższych dniach utrzyma się silniejszy wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Radiu Gra Toruń. A teraz takie małe ostrzeżenie, żeby nie było, że nie jesteśmy przygotowani. Już we wtorek, czyli jutro, usłyszymy syreny alarmowe, ponieważ 21 lipca zaplanowano w całej Polsce, czyli także u nas, przeprowadzenie testu systemu ostrzegania i alarmowania. Więc sygnały mogą pojawiać się w całym mieście między 7 a 19. Czyli jeśli rano obawiacie się zaspania do pracy, to macie szansę, że oprócz budzika zadzwoni wam coś jeszcze. Tylko lepiej zasnąć z otwartym oknem.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Zbliża się godzina 8, a w naszej redakcji robi się coraz bardziej tłoczno. Nie wiem, jak jest w waszych miejscach pracy, ale u nas pierwsze pytanie to z reguły, jak tam samopoczucie? No i mam nadzieję, że to poniedziałkowe będzie u was jak najlepsze, ponieważ zaczynamy ten dzień razem. Już za chwilę kolejna dawka poniedziałkowych informacji, zatem zostańcie blisko radia.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy poniedziałek, 20 lipca w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach, czas na raport. Radia Gra.
3: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek informacje od toruńskich woprowców. Jest kolejna ofiara utonięcia w naszym województwie. Z jeziora Dzikowskiego pod Toruniem w sobotę do południa po intensywnych poszukiwaniach służby z wody wyłowiły ciało mężczyzny. Zmieniamy temat. Rekultywacja zbiornika Kaszownik i rewitalizacja jego otoczenia stają się faktem. Prace ruszą jeszcze w tym roku.
4: Podpisałem wniosek o to postępowanie. Chcemy wybrać wykonawcę tej inwestycji. W sierpniu umowa. Cały proces realizacji zadania jest bardzo trudny, skomplikowany z uwagi na oddziaływanie środowiskowe. 70% zakresu rzeczowego tej inwestycji to tak naprawdę wszystko to, co jest związane ze zbiornikiem Kaszownik, czyli bagrowanie, uszczelnianie, pogłębianie, instalacja i remont całej aparatury hydrologicznej, w tym przypadku przepompowni, jazów, etc.
3: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać w naszych raportach.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Najwcześniej w przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze dopuszczalnej w miejscu pracy. Co dokładnie ma się zmienić?
6: Wyznaczona będzie maksymalna temperatura, przy której można pracować, czyli 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopnie dla ciężkich prac na otwartej przestrzeni. Do tego na przykład w biurze czy w urzędzie pracodawca będzie musiał zareagować już, gdy temperatura przekroczy 28 stopni, czyli włączyć wentylatory albo klimatyzację, a także skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy lub zmienić godziny wykonywania najbardziej wymagających zadań.
3: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Największy w historii piłkarski mundial, w którym zagrało aż 48 reprezentacji za nami. Najlepsza na turnieju rozgrywanym w USA, Meksyku i Kanadzie okazała się Hiszpania, która po raz drugi sięgnęła po puchar. We wczorajszym finale mundialu Hiszpanie pokonali 1-0 po dogrywce broniącą tytułu Argentynę. Trener Hiszpanii Luis de la Fuente po wygranej w finale mundialu z Argentyną przyznał, że jego zespół mógł wcześniej rozstrzygnąć spotkanie. Przypomnijmy, zwycięskiego gola dopiero w dogrywce zdobył Ferran Torres. Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali obronił kilka strzałów. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, powiedział selekcjoner. De La Fuente podkreślił też dumę z zespołu, który jego zdaniem stał się przykładem dla młodego pokolenia Hiszpanów.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
3: Dziś toruńskie termometry wskażą maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a parasole dzisiaj warto mieć pod ręką.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: Kto lubi wspominać stare hity, mam nadzieję, że nie tylko ja, bo już teraz Rihanna i Umbrella na antenie Radia Gra. I tak wchodzimy w godzinę 8. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Aha.

0: Talk to You, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Nawet jeśli trochę nam brakuje tego słoneczka na niebie, to my dostarczamy go w postaci naszych dobrych letnich rytmów. A przechodząc do tematów już nieco bardziej poniedziałkowych, to na przykład usłyszałam, że złoty nam ostatnio trochę osłabł, zarówno wobec euro, jak i dolara. Eksperci zwracają uwagę, że to nie musi być jednak początek większych problemów, bo sytuacja może się jeszcze odwrócić. Czyli wiadomo, klasycznie, jak w poniedziałek, nawet złoty wchodzi w ten tydzień trochę bez energii, ale spokojnie, może po pierwszej kawie i on się rozkręci, bo jak wiadomo, każdy czasem zaczyna tydzień ze spadkiem, a potem jest już tylko lepiej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Lutricia McNeil, Perfect Love. Gorąco się zrobiło w sercach, dlatego też o gorących tematach już teraz będzie mowa, bo klimatolodzy zwracają uwagę, że liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni w ostatnich dekadach w Polsce mocno wzrosła. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu takich dni było kilka lub kilkanaście w roku, a teraz potrafi być ich już znacznie więcej. Na szczęście dzisiaj mamy trochę oddechu od tropików. Można spokojnie wyjść z domu, bez planowania trasy od cienia do cienia, ale wygląda na to, że w kolejnych latach parasol przeciwsłoneczny może stać się równie ważnym elementem wyposażenia naszej torby czy plecaka, jak klucze, czy chociażby telefon.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz. 500 271 200. Powtórzę. 500 271 200.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
15: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head.
1: strike two, your vibes.

0: dobre granie od samego rana w Radiu Gra Toruń. Cieszę się, że towarzyszę Wam już teraz, prawdopodobnie nawet w pracy. No i mogę przypomnieć, że w tym tygodniu będzie się działo, ponieważ w niedzielę Toruń zamieni się w arenę dla prawdziwych siłaczy. Do miasta wracają strongmeni i tym razem będzie to nie byle jakie wydarzenie, bo otwarte Mistrzostwa Polski Strongman 2026. Zawodnicy zmierzą się m.in. z przeciąganiem samochodu, z ogromnymi ciężarami, a także konkurencjami, przy których nasze zwykłe sobotnie zakupy z marketu wyglądają jak dla nich rozgrzewka. Start zawodów o 15:00, boisko w stawie Komtura, a wstęp jest oczywiście darmowy. Także jeśli w niedzielę ktoś będzie narzekał, że nie ma siły wstać z kanapy, no to warto zajrzeć na zawody, bo tam panowie pokazują, że nie ma czegoś takiego jak nie mam siły.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło wyśpiewał nam, jak to wszystko potrafi pięknie zrobić na błysk. Przydałby mi się w weekend w trakcie sprzątania. No ale przechodząc już do tego, co za chwilę się będzie działo na naszej antenie, to między innymi September, na szczęście nie w kalendarzu, ale także zespół Train pojawi się jeszcze przed godziną 9.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
6: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
7: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
6: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
7: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
6: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Głodny? To dobrze. W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
11: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
12: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
16: Dziś toruńskie termometry wskażą maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a parasole dzisiaj warto mieć pod ręką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Powoli zbliżamy się już do godziny 9, ale zanim najświeższy raport i prognoza pogody, to wróćmy do tematu, o którym już ostatnio mówiliśmy, czyli o opłatach za paczki z Chin. Przypomnijmy, za małe przesyłki spoza Unii Europejskiej pojawiła się dodatkowa opłata, między innymi przy zakupach z popularnych chińskich platform, no i wygląda na to, że część klientów faktycznie zaczęła dwa razy zastanawiać się przed kliknięciem zamawiam. Firmy kurierskie zauważają już spadek liczby paczek z Chin. Wygląda na to, że rozsądek zaczyna zaglądać do koszyka i portfela, choć wiadomo, do czasu, aż nie pojawi się nam reklama jakiegoś niezbędnego gadżetu. Prosto z Azji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli ktoś nie ma zegarka przy sobie, to od razu mówię, zbliża się godzina 9:00, wraz z nią kolejny raport i prognoza pogody. Mogę już tylko tak powiedzieć, że zbliża się także w kierunku naszego studia Mariusz Pucyło, ale o tym więcej już po 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Wybiła godzina 9, czas po raz kolejny na raport Radia Gra.
14: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. Zakończyła się rekrutacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponad 31 tysięcy zgłoszeń na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie wpłynęło na Toruński Uniwersytet. Największym hitem rekrutacji okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny. Tam o jedno miejsce ubiegają się prawie 44 osoby. Przekazała toruńska uczelnia. Do tego tematu wrócimy szerzej za godzinę. Zmieniamy temat. Toruńscy radni zdecydowali o nowych zasadach powoływania okręgów. Jak mówi magistrat, będą teraz bardziej dopasowane do współczesnego Torunia, osiedli i lokalnych społeczności. Liczbę okręgów zwiększono do 18, dzięki czemu więcej mieszkańców ma zyskać własną reprezentację. Wśród nowych jednostek znajdą się m.in. Glinki, Wrzosy Wschód, Koniuchy i Bielany.
15: Nie dopatruje się żadnych utrudnień ani problemów w realizacji ustaleń dotyczących zasad funkcjonowania rad okręgów w mieście Toruniu. Myślę, że będzie to wszystko dobrze i sprawnie przeprowadzane. Wiem, że ci, którzy pracowali nad tym tekstem, nie mieli wątpliwości, że takie sformułowania będą poprawne. To jest istotne, aby rady okręgu też wskazywały na to, czego mieszkańcy potrzebują.
14: Mówił Michał Zaleski, były prezydent Torunia, a obecnie toruński radny.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Konsultacje w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia mają ruszyć w tym tygodniu. Na razie największe emocje wzbudza limit zarobków lekarzy.
17: Ministerstwo proponuje, by było to nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy przekonuje z kolei, że tę stawkę trzeba zróżnicować w zależności od tego, jak dużą odpowiedzialność ma konkretny lekarz. Ustawa, jak ustaliłem, jutro będzie omawiana na posiedzeniu rządu. Według planu limity zarobków lekarzy zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Wiele zależy jednak od liczby uwag, które będą zgłoszone w najbliższych dniach w ramach konsultacji.
14: To był Michał Dobrołowicz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
14: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ma być maksymalnie do 21 stopni. Przez wiatr odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Na niebie dzisiaj mieszanka słońca i chmur, a parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
13: No i po dziewiątej, drodzy Państwo, ja niestety muszę się pożegnać, ale na szczęście nie żegnamy się na długo, bo słyszymy się już jutro z samego rana od godziny 6. No i tak jak wspominałam, zostawiam Was w bardzo dobrych rękach. Mariusz Pucyło już teraz przyrządzi najlepszą kawę, herbatę, no i spędzi z Wami to przedpołudnie, a także nieco dłużej, bo dobrej muzyki nigdy nie za wiele. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Pa!

0: Piłka nożna, spać nie można, mówi powiedzenie, ale 3 godziny oglądania meczu dla jednej bramki to chyba jednak trochę mało. No, mam nadzieję, że my z poniedziałkiem wygramy dzisiaj wyższym wynikiem. Witajcie, Mariusz Pucyło, kłaniam się, hity pełne słońca, za chwilę Modern Talking.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Muszę poczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak szukam w pamięci i wydaje mi się, że to jest pierwsze w historii polskiej piosenki wykorzystanie słowa głupku w tekście. Męskie granie orkiestra ma przed sobą jeszcze dwa koncertowe weekendy. Przełom lipca i sierpnia we Wrocławiu, a potem 7 i 8 sierpnia w Krakowie. U nas nieustający koncert pod hasłem hity pełne słońca. Teraz Juanes, gramy dalej.

0: The Course i Breathless w Radiu Gra, a ja przypomnę, że przedwczoraj, w sobotę, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na południowej jezdni szosy lubickiej w naszym mieście, w rejonie skrzyżowania z ulicą Śląskiego. Tam wyłączone z ruchu zostały 3 z 5 pasów południowej jezdni szosy lubickiej. Skrajny lewy do skrętu w lewo w ulicę Jamonta, środkowy lewy do jazdy na wprost i środkowy do jazdy na wprost. Taka sytuacja na teraz. Kolejne zmiany czekają nas w sierpniu. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem Lady Gaga.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
8: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
14: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
15: I pomysłów.
14: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
15: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
14: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
15: Pelet oraz węgiel.
14: I wiele innych produktów.
15: Młyniec Skład Budowlany.
14: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
16: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Śląskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
17: Po reklamie.
18: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ma być maksymalnie do 21 stopni przez wiatr. Odczuwalna temperatura będzie trochę niższa. Na niebie dzisiaj mieszanka słońca i chmur, a parasole mogą się przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na obniżonym poziomie.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne słońca w poniedziałek 20 lipca. To jest ostatni miesiąc roku, w którym słońce zachodzi po 21. To się wszystko zmieni w najbliższy piątek. Wtedy zachód słońca już o 20:59. A konkretnie dzisiaj to będzie 21:05, a dzień potrwa 16 godzin i 15 minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: O reklamie.
7: Mamy 10:00, pora na raport. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze wiadomości i te lokalne, i krajowe, i światowe. Zapraszam.
8: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Ponad 31 tysięcy zgłoszeń odnotował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas tegorocznej rekrutacji. To o 7 tysięcy więcej niż w minionym roku. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Najpopularniejsze kierunki to lekarski, lekarsko-dentystyczny, prawo, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia. Największym hitem rekrutacji okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegają się niemal 44 osoby, co jest rekordową liczbą w historii UMK. Sporo osób na jedno miejsce przypada też na kierunku lekarskim, weterynarii, filologii angielskiej oraz psychologii.
8: Więcej o wynikach tegorocznej rekrutacji piszemy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na Toruński Jar, gdzie trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej. Na placu budowy powstaje konstrukcja 4 nowoczesnych dwukondygnacyjnych skrzydeł o łącznej powierzchni ponad 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Tak informuje Urząd Miasta. Według szacunków docelowo nowa szkoła ma pomieścić około 47 oddziałów, średnio 6 na każdym poziomie.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Domy w czasów dziecięcych do likwidacji. Ministerstwo Edukacji chce je wygasić do końca roku. Niewykluczone jednak, że będą działać w innej formie.
11: To, co jest w domach w czasów dziecięcych, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne, zielone szkoły. Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
12: Nie, to nie, przecież tam są zatrudnieni nauczyciele.
11: No właśnie, i w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasach dziecięcych.
8: Mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem, wiceministra edukacji, Katarzyna Lubnauer.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Przed nami w Toruniu raczej chłodny tydzień z przewidywanymi maksymalnymi temperaturami od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i szczególnie w pierwszej połowie tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu w naszym mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Już po 10:00, a to chyba znaczy, że pierwszy szok po powrocie w poniedziałek po weekendzie mamy już za sobą. I bez względu na to, czy jesteście teraz w pracy, czy w trasie, czy macie urlop, czy wakacje, dobrze, że jesteście z nami. Tutaj brzmią hity pełne słońca. Radio gra Mariusz Pucyło, teraz Dub Dogs.

0: Catch in the Night to Silent Circle w Radiu Gra. Jeżeli ktoś z was wybiera się do Włoch nad jezioro Como, to warto wiedzieć, że władze miasta Varena nad tym jeziorem wprowadziły sporo różnych nakazów i zakazów. Niektórych to ucieszy, drugich być może zmartwi, zależy czy szukacie spokoju, czy raczej trochę bardziej dzikiego życia. W mieście w strojach kąpielowych i topless można przebywać jedynie na plażach, na kąpieliskach, w miejscach cumowania łodzi i na pomostach. Gdzie indziej obowiązuje nakaz pełnego ubioru, złamanie zakazu to nawet do 200 euro. Grupa turystów może maksymalnie liczyć 25 osób, ma zachowywać się spokojnie i nie powodować zatorów w ruchu. Do tego nie można korzystać z systemów nagłośnienia. Kara za złamanie tych obostrzeń to do 400 euro. Władze miasta Varena nad jeziorem Como we Włoszech wprowadziły tyle kar, że turyści muszą przestać zachowywać się jak turyści.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
8: Nie zgadzam się.
7: Słucham?
8: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
7: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
8: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: A ty ze mną.

0: myślę, że możemy sobie zrobić taki przegląd. No dzisiaj pogoda w kratkę. Może troszeczkę popadać. Temperatura tylko do 18 stopni. Jutro 18, ale bez deszczu. Środa 21, niewielka poprawa. W czwartek znowu pochmurno, znowu deszcz. I to według synoptyków chyba na 100%. Czekają nas opady. W piątek do 20 stopni, lekka poprawa w weekend. W sobotę w Toruniu 24, a w niedzielę do 26 stopni. O, tak to będzie wyglądało w tym tygodniu, a poniedziałek w szczegółach w pogodzie już za chwilę, potem The Weekend.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
15: Po reklamie.
16: Przed nami w Toruniu raczej chłodny tydzień z przewidywanymi maksymalnymi temperaturami od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur i szczególnie w pierwszej połowie tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu w naszym mieście.
17: To jest Radio Gra.

Benson Boone w Radiu Gra, a ja słuchając muzyki trafiłem na taki artykuł z pytaniem, czy można łączyć pomidora z ogórkiem? Bo podobno jest jakiś taki mit żywieniowy, że to szkodzi naszemu układowi trawiennemu. Powinni zapytać Bułgarów albo Greków, bo przecież podstawą sałatki szopskiej czy sałatki greckiej właśnie jest ten zestaw. Pomidor plus ogórek. Zresztą, jak doczytałem w artykule, tak, możemy bezpiecznie łączyć ogórka z pomidorem. Kamień z serca, kamień z serca. Gramy dalej teraz, Melanie C.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Jedynka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Pora na raport o 11:00. Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca, a za chwilę No Mercy i Where Do You Go?
12: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Nie żyje 19-letnia kobieta. W nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku na Krajowej 91 w Brzozie pod Toruniem. Na miejscu zginęła pasażerka, a kierowca i drugi pasażer trafili do szpitala. Jak doszło do tego zdarzenia?
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynika, że 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał na leżące na jezdni drzewo.
12: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej komendy. Więcej o tym tragicznym zdarzeniu piszemy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Rekultywacja zbiornika Kaszownik i rewitalizacja jego otoczenia stają się faktem. Prace ruszą jeszcze w tym roku.
14: Patrząc, co jest dookoła, czyli na tą tkankę żywą, środowiskową, bio, ten remont, rewitalizacja będzie realizowana w rytmie, powiedzmy, pół roku. Chcemy wejść tam z tymi zasadniczymi pracami we wrześniu, październiku, listopadzie, już po tym okresie wegetacyjnym, lęgowym, no i mamy w harmonogramie prac grudzień 2027 roku jako ten miesiąc, w którym te prace chcemy zakończyć.
12: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
12: CBŚP rozbiło grupę nielegalnych windykatorów długów. Zatrzymane zostały 4 osoby.
16: Pod pozorem legalnej działalności podejrzani nabywali prawa do windykacji długów, pobierając od 30 do 40% prowizji. Najpierw prowadzili szczegółowe rozpoznanie dłużników, następnie kontaktowali się z tymi osobami, proponując ugodę. Odmowa wiązała się z uporczywym nękaniem. Podejrzani zastraszali dłużników i ich rodziny, nachodząc je w domach lub miejscach zamieszkania. Wykorzystywali też do tego swą kryminalną przeszłość. Zatrzymani to Polacy w wieku od 35 do 53 lat trafili do aresztu.
12: To był Krzysztof Zasada.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
12: Maksymalnie do 21 kresek na toruńskich termometrach, do tego na niebie raz słońce, raz chmury i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu i ten wiatr może nam towarzyszyć nawet do czwartku.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: Hity pełne słońca ulepszają poniedziałek. W ciągu najbliższych minut pojawią się między innymi Rose i Bruno Mars, nowy David Guetta, piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów, a na początek No Mercy, Where Do You Go? Mariusz Pucyło, kłaniam się ponownie.

0: to Roxette w Radiu Gra, a my wspólnie wyobraźmy sobie 12 kilometrów nieprzerwanego, szerokiego pasa złocistego piasku, który miejscami osiąga nawet 200 metrów szerokości. I nie trzeba tej plaży szukać gdzieś daleko w świecie, to nie Floryda, to nie nawet hiszpańska Costa Brava, to polskie Świnoujście, położone na malowniczej wyspie Uznam, tuż przy granicy z Niemcami. Tam znajdziecie taką plażę. 12 kilometrów, można spacerować w te i z powrotem przez cały dzień. A plaża, przypomnę, ma szerokość miejscami nawet 200 metrów. No fajnie, ktoś może powiedzieć, ale pogoda w Świnoujściu to nie taka jak w Miami. A właśnie niespodzianka, to tutaj słońce świeci najczęściej w Polsce przez ponad 1900 godzin rocznie. Gdybyście wybierali się nad Bałtyk, to warto przemyśleć taką miejscówkę. No a propos rekordów, to przypominam, że zawsze w niedzielę przed południem Mariusz Składanowski zaprasza na program Rekordowe Wakacje, tam właśnie o różnych wakacyjnych i nie tylko. My wracamy do grania, za chwilę Rose i Bruno Mars.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: takie troszkę odstraszające. Jutro od 7 do 19 mogą zawyć syreny alarmowe. Nie wystraszcie się, będą uruchomione kilkukrotnie. To na szczęście tylko ćwiczenia. Ogólnokrajowe ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania pod kryptonimem Alarm 2026. Jutro w Toruniu mogą zawyć syreny. Nie tylko w Toruniu, w zasadzie wszędzie w Polsce, gdziekolwiek będziecie. Nie zdziwcie się i nie przestraszcie. To tylko syreny ćwiczebne. To wracajmy do dźwięków, które cieszą uszy. Teraz w Radio Gra Billy Ocean.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
7: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie. Maksymalnie do 21 kresek na toruńskich termometrach. Do tego na niebie raz słońce, raz chmury i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Utrzyma się silniejszy wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu i ten wiatr może nam towarzyszyć nawet do czwartku.
0: Radio Gra.

0: Golec Orkiestra, a tę nawijkę w środku utworu wykonał B.D.O.S., ostatnio szerzej znany za sprawą akcji z Łatwo Gangiem. Hity pełne słońca, a po 12 także sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny na liście gwiazd, między innymi Carlos Santana. Jaki charakter mają dziś urodzeni, ile lat ma Carlos Santana, kto jeszcze dzisiaj świętuje, o tym po 12, a punktualnie w samo południe najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
4: masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radiogram, mamy południe. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody, a chwilę później pojawi się mundialowa Shakira.
3: Marta Manarowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńscy wywiadowcy zatrzymali kilka dni temu trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. W trakcie przeszukania garażu policjanci zabezpieczyli susz roślinny, białą skrystalizowaną substancję, a także jeszcze m.in. namiot do uprawy roślin. Łącznie funkcjonariusze przyjęli ponad 130 gramów nielegalnych substancji. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że była to m.in. marihuana. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Dwaj z nich zatrzymali w garażu odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków, przygotowanie ich do wytwarzania oraz posiadanie sprzętu niezbędnego do tego procederu. Z kolei 18-latek, przy którym znaleziono narkotyki, usłyszał zarzut ich posiadania. Teraz o dalszym losie tych młodych mężczyzn zdecyduje sąd. Teraz grozi im nawet do kilku lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się na szosę lubicką. Tam od soboty obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Chodzi o skrzyżowanie z Jamonta i Szlaskiego. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Zmiany zostały wprowadzone w związku z modernizacją torowiska. Zamknięte zostały trzy pasy ruchu od strony torowiska tramwajowego. Ruch w kierunku wyjazdu z miasta został więc zawężony do dwóch pasów. Kierowcy nie mogą skręcić w lewo w Jamonta. Ten etap pracy potrwa do 3 tygodni i następnie zostaną wprowadzone kolejne korekty.
3: Mapę ze zmianami w ruchu znajdziecie na Gra FM.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: 6700 zł na rękę. Tyle wynosi przeciętna pensja w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj nowe dane. Wiadomo też, kto aktualnie zarabia najwięcej.
6: Na czele zestawienia pensje w przemyśle górniczym i wydobywczym. Ponad 17 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele mniej zarobią informatycy, 15 tysięcy. Po odjęciu danin zostanie powyżej 10 tysięcy złotych. To liderzy zestawienia. A na dole tabeli zakwaterowanie i gastronomia. Tam przeciętne zarobki to 6800 zł brutto, czyli netto to poniżej 5000 zł.
3: Wyliczał Igor Skrzypek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: W tej drugiej części dnia temperatura może nieznacznie wzrosnąć. Będzie maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Do tego przelotne opady deszczu właściwie przez cały dzień. W Toruniu utrzymuje się też dość silny wiatr, który zwiększa nam odczucie chłodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Poniedziałek, 20 lipca, imieniny świętują dzisiaj Czesław, Małgorzata i Hieronim. Pora na nasze muzyczne doładowanie, czyli hity pełne słońca. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie, a my jeszcze wróćmy wspomnieniami do wczorajszego finału mundialu.

0: Ina w Radiu Gra w poniedziałek 20 lipca. Teraz pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dzisiaj mają urodziny. Ten dzień dzielicie między innymi z Carlosem Santaną. Legendarny gitarzysta kończy dzisiaj 79 lat. Anna Dymna, nasza aktorka, ma 75 urodziny, a Grażyna Łobaszewska, polska wokalistka, kończy lat 74. Osoby urodzone 20 lipca mają świetne wyczucie ludzi. Czytamy w horoskopie: dużo poczucia humoru i ten wyjątkowy talent, żeby nawet w poniedziałek znaleźć powód do uśmiechu. Hity pełne słońca też do tego skłaniają. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i słowa na K.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Nóżka sama chodzi. The way you make me feel, Michael Jackson w Radiu Gra. Gdybyście dzisiaj chcieli skorzystać z takiego wakacyjnego ruchu, to przypomnę, że dzisiaj okazja na kolejne zajęcia z instruktorem na rolkach. To między innymi na torze rolkowym przy ulicy Zdrojowej, a także przy przystani Toruń. Dzisiaj 17:18, 18:19 zajęcia z instruktorem na rolkach. No i jeszcze jedna propozycja na dzisiejszy wieczór. Dwór Artusa o 18:30 proponuje filmowy poniedziałek. My gramy dalej hity pełne słońca, przed nami gorące rytmy latino, topiki Becky G.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Heroes i Manzelmerlow. Poniedziałek się rozkręca, ale czy razem z nim rozkręca się pogoda? O tym już za chwilę. Czy będzie lepiej, czy może gorzej? Posłuchajmy, a potem Murray Head i One Night in Bangkok.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie. W tej drugiej części dnia temperatura może nieznacznie wzrosnąć. Będzie maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Do tego przelotne opady deszczu właściwie przez cały dzień. W Toruniu utrzymuje się też dość silny wiatr, który zwiększa nam odczucie chłodu.
2: To jest Radio Gra.

dzisiaj, 20 lipca, imieniny Małgorzaty. Znalazłem takie przysłowie na dzisiaj. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Mówią, że przysłowia są mądrością narodu, ale też nie zawsze się sprawdzają. Czego nam wszystkim życzę? Słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Jak zakupy nie te.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Po reklamie.
3: Poniedziałek, 20 lipca. Słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport o 13.
4: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Na początku raportu przenosimy się na Toruński Jar. Tam trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej. Przypomnijmy, obecnie ta placówka funkcjonuje jako szkoła filialna szkoły ze Żwirki i Wigury. Docelowo ma stać się samodzielną podstawówką. Na placu budowy powstaje konstrukcja 4 nowoczesnych dwukondygnacyjnych skrzydeł. Nauczyciele i uczniowie zyskają 34 nowoczesne sale dydaktyczne, długo oczekiwaną przestronną salę gimnastyczną i salę wielofunkcyjną, która będzie pełniła funkcję auli, świetlice oraz rozbudowane zaplecze szatniowo-sanitarne. Zmieniamy temat. Toruńscy radni zdecydowali o nowych zasadach powoływania okręgów. Jak mówi magistrat, będą teraz bardziej dopasowane do współczesnego Torunia, osiedli i lokalnych społeczności. Liczba jednostek pomocniczych będzie zwiększona do 18, a dzięki temu więcej mieszkańców zyska własną reprezentację.
5: Przede wszystkim wydzielamy nowe rady okręgów, m.in. Jar, Koniuchy, dzielimy Mokre i Jakubskie, Winnice. Samo głosowanie, które tutaj wiemy, że wzbudza pewne kontrowersje, tak? Czyli przechodzimy na w pełni system online głosowania, ale w każdym okręgu chcemy powołać specjalny punkt obsługi wyborcy, mieszkańca, tak żeby właśnie potencjalnie wykluczyć możliwość, że będą wykluczone osoby, które nie posługują się narzędziami informatycznymi.
4: Mówił toruński radny Piotr Lenkiewicz.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Teraz powiemy o programie Czyste Powietrze po Nowemu. W projekcie dopłat do wymiany ogrzewania dziś wchodzą w życie zmiany. Główna to skrócenie czasu, w którym trzeba być właścicielem domu. Teraz wystarczy rok.
7: Od dziś można też ubiegać się o wyższe wsparcie na termomodernizację. Stawki idą w górę o 10%. Zmienią się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni, a 180. To będzie też ostatni moment, by zyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła. Od przyszłego roku takie rozwiązania nie będą już wspierane w programie Czyste Powietrze.
4: Informował Igor Skrzypek. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Przewidywane na dziś maksimum temperaturowe to 21 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a ten nieco silniejszy wiatr ma utrzymać się w naszym mieście nawet do czwartku.
3: Już po 13. Mariusz Skodranowski, dzień dobry. Jak po wczorajszym, co tu dużo mówić, rozczarowującym finale, chyba najgorszym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci. Sprawiedliwość piłkarska jednak wygrała i jak tu żyć wieczorami bez typowania kolejnych pojedynków? No mam nadzieję, że jakoś damy radę. Muzycznie już teraz Walk the Moon, a później Milki w Radiu Gra.

0: Filter Funk, SOS, Message in Battle w Radiu Gra. Kiedy piłkarski świat czekał na poznanie nowego mistrza, my byliśmy świadkami nagrodzenia mistrzów. Ta historia wydarzyła się w Jarocinie. Toruńska Republika odebrała tam złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, czyli najwyższe odznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Co ciekawe, sami muzycy przekazali ten medal, aby trafił na stałą ekspozycję do jarocińskiego spichlerza polskiego rocka. I tak dodali: Republika to my i wy, nasi fani. Bez was i bez tego miejsca nie byłoby naszej historii, a skoro tak, to ten medal nie może pozostać wyłącznie u nas. Jego miejsce jest właśnie tutaj, w Jarocinie. Gratulujemy jeszcze raz i przypominamy, że koncert Moja Krew, Twoja Krew jeszcze dwukrotnie w czasie tych wakacji w Warszawie i Krakowie w ramach festiwalu Męskie Granie. A u nas też fajne granie. Zalia, czyli jedna z gwiazd męskiego grania, już za chwilę z piosenką Diament.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej...

0: tylko na MediaExpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: wakacje. To jest wielkie wyzwanie nie tylko dla dziecka, ale często przede wszystkim dla rodziców. Co robić, radzi psycholożka Izabela Stankiewicz.
1: Przede wszystkim to, co rodzicom można doradzić, to żeby przeszli z roli menedżera w rolę konsultanta. I tutaj będzie jak gdyby kontrola, ale już nie dzieci, tylko własnych emocji. Więc rodzic już jak gdyby nie będzie mógł kontrolować dziecka, bo dziecko wyjeżdżając na te wakacje będzie po prostu samodzielne i przetestuje to, co włożyliśmy przez te wszystkie lata.
0: A czy wy pamiętacie swój pierwszy samodzielny wyjazd? Wejdźcie na naszego radiowego Facebooka i pochwalcie się, co to było, jakie to były przeżycia. Czekają fajne nagrody.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
19: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Przewidywane na dziś maksimum temperaturowe to 21 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a ten nieco silniejszy wiatr ma utrzymać się w naszym mieście nawet do czwartku.
0: To jest Radio Gra.

Justin Jack Style w Radiu Gra, Turn the Lights Off. Niczego nie gasimy, ale za to ostrzegamy, że jutro w całym regionie zawyją syreny, ale spokojnie, to tylko testy. Pod kryptonimem Alarm 26 sprawdzimy gotowość na wypadek zagrożeń z powietrza. Jeżeli usłyszycie modulowany dźwięk przez 3 minuty, to pamiętajcie, jutro to będą tylko ćwiczenia. Natomiast ciągły sygnał to koniec testu. Zachowajcie więc całkowity spokój. A teraz już w Radio Gra. Aha, Take On Me.

0: Biedronka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Labadabatej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 14 w Radiu Gra czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Ponad 31 tysięcy zgłoszeń odnotował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas tegorocznej rekrutacji. To o 7 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Najpopularniejsze kierunki to lekarski, lekarsko-dentystyczny, prawo, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia. Największym hitem rekrutacji okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegają się niemal 44 osoby, co jest rekordową liczbą w historii UMK. Sporo osób na jedno miejsce przypada też na kierunku lekarskim, weterynarii, filologii angielskiej oraz psychologii.
6: A teraz jeszcze krótka informacja o tym, że rekultywacja zbiornika Kaszownik i rewitalizacja jego otoczenia stają się faktem, bo prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Znane są kolejne szczegóły. To projekt o wartości prawie 10 milionów złotych. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie unijne. Szerzej o tej inwestycji powiemy w raporcie za godzinę.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że zostanie on odrzucony.
9: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum, wyjaśniają zapowiedzi. Na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum nie uda się bez zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Ugrupowania koalicji mają w Senacie zdecydowaną większość i ponowną odmowę zapowiadają także i tym razem.
6: Informował Tomasz Skory.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
6: Od 20 do 23 stopni Celsjusza wskażą w najbliższych dniach toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Cieplej i pogodowo przyjemniej zrobi się na pewno w weekend. Wtedy termometry wskażą od 24 do nawet 28 kresek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Jak słychać, te prognozy pogody może mało wakacyjne, ale upały do nas jeszcze wrócą i pewnie nawet będziemy ich mieli dosyć. Poniedziałek, 20 lipca. Dziś imieniny obchodzą Czesław, Małgorzata i Hieronim. Wszystkiego dobrego. Specjalnie dla Was hymn męskiego grania orkiestra, nareszcie, a później Celine Dion, That's the way it is.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Wracamy do dzisiejszego wakacyjnego tematu, czyli pierwszej samodzielnej wakacyjnej eskapady naszego dziecka. Jak do tego podejść i co robić, radzi Izabela Stankiewicz.
1: To jest ten moment, w którym zobaczymy, co włożyliśmy w tą, tak jak ja nazywam w swojej pracy, lokatę długoterminową. Wyjmujemy te zyski. Co zainwestowaliśmy, teraz dostaniemy, więc chyba to będzie takie najważniejsze. Przede wszystkim wspierać i nie oceniać. To, co ja zachęcam rodziców, to nawet jeżeli stanie się jakaś sytuacja awaryjna, to warto ustalić z dzieckiem jakieś hasło, kod, żeby na zasadzie było takie, jak naprawdę coś się wydarzy, to nie było o matko, mama mnie zabije, tylko na zasadzie jej muszę zadzwonić do mamy. Więc to jest najważniejsze. Jeżeli tak się wydarzy, to zabieramy to dziecko, nie oceniamy, tylko słuchamy.
0: Tak, słuchać zawsze warto, także hitów w Radiu Gra. Tym bardziej, że po przerwie Lady Gaga, Abracadabra, później Demono i Cyndi Lauper.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
5: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: Biedronka. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Przeglądamy się najciekawszym propozycjom tego tygodnia w Toruniu. Już dzisiaj o 16.30 w Artus Cinema w dworze Artusa w ramach cyklu Filmowe Poniedziałki Starożytna Grecja. Jutro o 11.00 w cyklu Poznaj Teatr, familijne zwiedzanie teatru w wakacje. Mowa oczywiście o Teatrze Wilana Chorzycy. W czwartek startuje festiwal improwizacji Jo i tu mnóstwo wyjątkowych spektakli. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM. W piątek o 12.00 Niech się niesie muzyka. To koncert uczniów utalentowanej Marty Bejmy w Muzeum Etnograficznym. Natomiast w sobotę o 19.00 toruński Rap Night, odsłona piąta w Kombinacie Kultury. Więcej na ten temat jeszcze w tym tygodniu w Radiu Gra.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

Hity pełne słońca w Radiu Gra, Capital City, Safe and Sound. W cieniu ostatecznych rozstrzygnięć na Mundialu w sobotę rozegrano także pierwszy finał tegorocznego cyklu SEG, wyłaniającego indywidualnego mistrza Europy na żużlu. Obrońca tytułu mistrzowskiego i reprezentanta Batora Toruń Patryk Dudek zajął trzecie miejsce, ale co nas również cieszy, na drugim miejscu podium był Mikkel Mikkelsen. Obezwiastowało to już powrót do rzeczywiście wysokiej formy. A do 15 w Radiu Gra m.in. German Jackson i Pia Zadora.

0: 1 sierpnia.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Od 20 do 23 stopni Celsjusza wskażą w najbliższych dniach toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Cieplej i pogodowo przyjemniej zrobi się na pewno w weekend. Wtedy termometry wskażą od 24 do nawet 28 kresek.
12: To jest Radio

0: And Dust, Zakaria w Radio Gra. Sporo się dzieje na toruńskich drogach. Informujemy was na bieżąco o zmianach w organizacji ruchu, ale i wy do nas dzwonicie z pewnymi sugestiami.
1: Dzień dobry, ja mam takie spostrzeżenie odnośnie tego remontu śląskiego i tutaj szosy lubickiej. Ten prawy pas też można jechać prosto, bo ludzie wszyscy się ustawiają na ten pas skrajno strony McDonalda. Ten prawym też można jechać prosto i szykorki robią prawie do samego Manhattanu. Pozdrawiam bardzo, do widzenia.
0: Również dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
8: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
8: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
8: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
8: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
12: Poniedziałek, 20 lipca, w Radiu Gra, czas na raport z Torunia, kraju i świata.
13: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Rusza przetarg dotyczący rekultywacji zbiornika Kaszownik i rewitalizacji jego otoczenia. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. To projekt o wartości prawie 10 milionów złotych. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie unijne. Jak zmieni się to miejsce?
14: Powstaną nowe ścieżki mineralne, oświetlenie, doświetlenie, oświetlenie LED-owe, tak jak w przypadku rewitalizacji czwartego etapu parku na bydgoskim Przedmieściu. No i pomosty, cztery pomosty dla wędkarzy. No chcemy otworzyć to miejsce, wiecie doskonale, bo bywacie na Kaszowniku i wiecie, że w zasadzie to lustro wody permanentnie się zmniejsza, że szczególnie od strony Kaszownika, od strony wschodu i zarośla, i tataraki, i trawy, no przechodzą w zasadzie już są poza połową tego zbiornika, musimy go troszkę ratować.
13: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na Szosę Lubicką. Tam od weekendu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Chodzi o skrzyżowanie z Jamonta i Szaskiego. Więcej informacji przekaże nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Zmiany zostały wprowadzone w związku z modernizacją torowiska. Zamknięte zostały trzy pasy ruchu od strony torowiska tramwajowego. Ruch w kierunku wyjazdu z miasta został więc zawężony do dwóch pasów. Kierowcy nie mogą skręcić w lewo w Jamonta. Ten etap pracy potrwa do 3 tygodni i następnie zostaną wprowadzone kolejne korekty.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Jeżeli wybieracie się w tym tygodniu nad morze, mamy dla Was ważne informacje. Na ponad 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przede wszystkim województwo zachodniopomorskie. Tam nie można się kąpać w 51 miejscach. Wśród przyczyn zakazów znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i burze.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. A zaczynamy od mundialu. Hiszpańscy mistrzowie świata świętują. Przypominam, pokonali Argentynę w dogrywce 1-0. W Madrycie odbywa się dzisiaj wielka fiesta z udziałem setek tysięcy kibiców. Będzie powitanie króla Filipa VI, wielkie muzyczne show oraz spotkanie z piłkarzami. Hiszpania po raz drugi wywalczyła piłkarskie mistrzostwo świata. Wcześniej była najlepsza w 2010 roku. Teraz zmieniamy dyscyplinę na żużel. W weekend w pierwszej rundzie SEK w Zielonej Górze dwóch toruńskich zawodników stanęło na podium. Mikkel Mikkelsen był drugi, Patryk Dudek trzeci. Zwyciężył Leon Madsen. A dzisiaj też w Zielonej Górze rozegrana zostanie szósta runda indywidualnego pucharu Ekstraligi U17. Pozycji lidera będzie bronić Mikołaj Duchiński.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16. Salon snu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15. Oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Dziś w Toruniu temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, ale zdaniem synoptyków maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach, a parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: I już po 15:00. Przypominam, że na naszym radiowym Facebooku prosimy Was o Wasze wspomnienia z pierwszych niezapomnianych samodzielnych wakacyjnych wyjazdów. Do wygrania fajne gadżety Radia Gra.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now w Radio Gra. Muzyczny hit z połowy lat 80. Pamiętam, to był czas moich pierwszych wakacyjnych, samodzielnych wojaży. Pamiętacie swoje? Każdy rodzic pamięta także te pierwsze wykonaniu ich dziecka. Co robić, kiedy dziecko nie dzwoni do nas podczas wakacji? Radzi psycholożka Izabela Stankiewicz.
1: Jeżeli dziecko w trakcie wakacji nie dzwoni, nie odzywa się, to drogi rodzicu, super, cieszę się. Dziecko żyje tu i teraz, to czego nam często dorosłym brakuje. Doświadcza chwili obecnej. W czasie tych nastoletnich lat ta empatia zanika. Dziecko na wyjeździe nie myśli, że musi odezwać się do rodzica. Jeżeli w końcu się odezwie, to nie przepytujmy, z kim jesteś, co robiliście, tylko z czego się śmiałeś. Słyszę, że dobrze się bawisz. Tęsknię i jestem.
0: Ech, trudne jest życie rodzica. W Radio Gra muzycznie po przerwie Ray, a później Alvaro Soler i Monika Lewczuk.
2: Reklama. Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
3: Mamma Mia! W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
9: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
9: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
8: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Kylie Minogue w Radiu Gra. Po zakończonym mundialu można na poważnie, ale można też z przymrużeniem oka. Wysypały się również komentarze dotyczące tego występu w przerwie mundialu. I dywagacje, kto by wystąpił w takiej przerwie, gdyby finał mundialu odbywał się w Polsce. No i padły propozycje. Marela Rodowicz, Golec Orkiestra, Doda, Zenek Martyniuk. No i trzeba by pewnie jeszcze dorzucić Skolima, który by w przerwie reklamowej sprzedawał kiełbasę. Do 16 w Radiu Gra Michael Patrick Kelly i chociażby Cher.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Dziś w Toruniu temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, ale zdaniem synoptyków maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach, a parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland!
5: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach 16, to poniedziałek 20 lipca w Radiu Gracza Sna. Kolejny raport.
13: To dzięki byłej podopiecznej rodzinnego domu dziecka spod Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem udało się postawić zarzuty 56-latkowi. Jako pierwsi poinformowaliśmy, że mężczyzna będzie odpowiadał za psychiczne znęcanie się i doprowadzenie do innych czynności seksualnych. Do tych informacji dotarł nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś?
14: No, cała sprawa wyszła na jaw w trakcie rozmowy pracowników powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z jedną z byłych już podopiecznych, która po skończeniu 18 lat mogła opuścić rodzinny dom dziecka. Dziewczyna miała pokazać nagranie wideo, które śledczy określają jako ważny dowód w tej sprawie. Według moich informacji 56-latek ze swoją żoną zajmowali się opieką od kilkunastu lat. Mieli łącznie około 20 podopiecznych. Dziewięcioro w ubiegłym tygodniu trafiło do innych opiekunów.
13: Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim nowy lider Partii Pracy Andy Burnham, który uzyskał w Pałacu Buckingham formalną zgodę od króla Karola III na utworzenie rządu. Wygłosił w siedzibie na Downing Street swoje pierwsze przemówienie w nowej roli.
15: Britain needs to show the world,
13: Wielka Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać naszą stabilizację. I to jest nasze wyzwanie, żeby uczynić politykę lepszą.
15: To make it work better.
13: Mówił Andy Burnham w Wcześniej na ręce monarchy rezygnację złożył ustępujący premier Keir Starmer, który wygłosił z kolei pożegnalne przemówienie na Downing Street. Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić. Z powodu naszych wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz, mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy. Tak mówił były już premier Keir Starmer.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, na niebie raz słońce, raz chmury, dość silny wiatr i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. W nocy także spodziewajmy się opadów, a temperatura spadnie do 12 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Już po 16. Teraz ważny komunikat od Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Od środy 22 lipca Zamek Dębowski otwarty będzie dla zwiedzających wyłącznie podczas organizowanych tam wydarzeń. A o jakich wydarzeniach mowa w najbliższym czasie, to zdradzimy wam także w tej godzinie. A już teraz David Guetta, Run, Run River, a później Laura Branigan, Self Control.

0: Fenty, Pandora's Box w Radiu Gramy. Otwieramy teraz nie puszkę Pandory, ale kolejne portale internetowe, chociażby National Geographic Polska, który pisze o Toruniu jako jednym z najpiękniejszych średniowiecznych miast w Polsce, odwiedzanym przez ponad 2 miliony turystów z całego świata. Oczywiście wymieniane są najważniejsze atrakcje, ale także te nietypowe, romantyczne zakątki na spacer, chociażby wzdłuż Wisły. No a najlepszy czas na zwiedzanie, zdaniem ekspertów National Geographic, to wiosna i wczesna jesień, gdy pogoda sprzyja długim spacerom, a Toruń nie jest jeszcze oblegany przez tłumy turystów. Miło, że o nas piszą, ale tak szczerze, to całkiem zasłużenie. W Radiu Gra po przerwie duet Dawid Kwiatkowski i Kaja, później Magic System.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
9: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
9: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
8: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: Słyszysz?

0: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego.
1: Do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Magic System, Magic in the Air w Radiu Gra. Obiecałem wam zapowiedzieć kilka ciekawych wydarzeń, które w najbliższym okresie odbywać się będą na terenie Zamku Dybowskiego nad Wisłą. Już w najbliższy piątek, 24 lipca, zobaczymy tam słynną zemstę Aleksandra hrabiego Fredry, czyli ponadczasową polską komedię. 30 lipca widowisko muzyczno-historyczne Ochotnik do Auschwitz, opowieść o Witoldzie Pileckim, a trylogię tych wydarzeń zamknie 1 sierpnia koncert widowisko Piosenek Niezakazanych. To wieczór z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To będą trzy wyjątkowe wieczory w tym urokliwym miejscu. A za chwilę w radiu gra DJ Godza i Jason Derulo oraz Madonna True Blue.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Werdzin. Szansa w Radio Gra. A już jutro kolejna szansa na przeżycie emocji żużlowych na toruńskiej motoarenie. O 17 jutro wystartuje 10 runda U24 Ekstraligi, a nasza toruńska drużyna zmierzy się z ekipami z Lublina, Gorzowa i Zielonej Góry, a nasi w składzie Heiselberg, Derek, Duchiński, Kawczyński i Heleniak. Trzymamy za nich kciuki. A po przerwie na naszej antenie m.in. Michael Jackson i Akcent.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Śląskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Głodny? To dobrze! W Pigrze, niedaleko Torunia, czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej, niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
9: Po reklamie.
10: Maksymalnie do 21 stopni Celsjusza na niebie. Raz słońce, raz chmury, dość silny wiatr i przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. W nocy także spodziewajmy się opadów, a temperatura spadnie do 12 stopni.
11: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Poniedziałek 20 lipca, jest 17, czas na kolejny raport z kraju i ze świata w Radiu Gra.
5: Zboże nie nadające się do zbiorów, owoce postrącane z drzew, uszkodzone dachy. To jest krajobraz po niedzielnym gradobiciu w gminie Dorochusk na Lubelszczyźnie, tuż przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj trwa tam szacowanie strat, a mieszkańcy próbują zbierać to, co jeszcze nadaje się do przetworzenia.
6: Postrącało wszystkie owoce.
7: Wszystko drzewo połamane.
8: Czyli te wiśnie, które pani teraz płucze, to postrącane przez grad.
7: Przez grad to nierwane.
8: Owoce pod drzewem.
7: Pod drzewem leżą.
9: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko. Wszystko wyłożyło.
10: To cały ogród zniszczony. Ogórki, cukinia.
9: Nie ma zawiązków, ogórków nie będzie.
8: Z ziemniaków nic nie będzie?
7: No nie, już w łodzie stoją złamane krzaki, jak będzie słońce przypieczy. Gdzie to? Nie ma nic do uratowania.
5: Usłyszał w Okopach i w Wólce Okopskiej reporter Dominik Smaga. Przełom w badaniach nad grypą.
11: Naukowcy wiedzą już, jak wirus przeprogramowuje nam komórki.
5: W studiu Grzegorz Jasiński. Ponownie,
11: witam,
5: Grzegorzu.
11: Ponownie.
5: To szansa na skuteczniejszą terapię.
11: To ważny krok w kierunku opracowania nowych, precyzyjnych terapii przeciwwirusowych i skuteczniejszych szczepionek. Jak dobrze wiemy, wirusy po wniknięciu do komórki uwalniają swoje RNA, materiał genetyczny zawierający instrukcje do produkcji ich białek. Te białka rozprzestrzeniają się w komórce gospodarza, przejmują jej molekularną maszynerię i wykorzystują ją do produkcji kolejnych kopii wirusa. Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Hamburgu z grupy profesora Jana Kosińskiego po raz pierwszy opisali bezpośrednie relacje białek wirusa i gospodarza w zakażonych komórkach. To szansa na znalezienie mechanizmu, który na tym etapie zakażenia mógłby pokrzyżować wirusom plany.
5: Kluczem było zastosowanie bardzo nowoczesnych metod.
11: Tak, techniki spektroskopii, która pozwala na analizę oddziaływań białkowych bezpośrednio w zakażonych już komórkach, a także nagrodzonego Nagrodą Nobla algorytmu przewidywania struktur białkowych AlphaFold w sumie doprowadziły do przełomu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Jeżeli chodzi o pogodę w najbliższych godzinach, to raczej bez większych zmian. Utrzyma się ten silniejszy wiatr, możliwe są opady. Deszcz pojawi się także w nocy, a temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Jutro w Toruniu pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: I już po 17 będzie można odsapnąć, może odespać minioną noc, pewnie dla wielu nieco krótszą przez te emocje piłkarskie. W tej godzinie powrócimy do dzisiejszego tematu naszego popołudnia, czyli pierwszego wyjazdu naszych dzieciaków na samodzielne wakacje. Ale prosimy Was też o Wasze wspomnienia i zajrzymy do nich, sprawdzimy, co napisaliście na naszym Facebooku.

To Lanber i ostatni mas w Radiogramy. Za to pytamy was o pierwsze wakacyjne, samodzielne wyjazdy. Magda napisała: och, to było fantastyczne, my byliśmy tacy dorośli. Pod namiotami nad jeziorem, 15 metrów od wody. Wprost zsikaliśmy się ze strachu w nocy. Pioruny waliły w jezioro, aż się ziemia trzęsła w namiocie. Raz za razem robiło się jasno od błysków. No to rzeczywiście się zapamiętuje na całe życie. Anna napisała: to były Bieszczady, pole namiotowe. Bałam się wszystkiego. Nie było telefonów do rodziców i całe 2 tygodnie na obozie. Jak sobie z tym poradziła? Sprawdźcie, a może wy dopiszcie swoje wspomnienia i powalczcie o zestaw fajnych radiowych upominków. A już teraz w Radiu gra Iban Herz, a później Roy Orbison, You Got It.

0: Calvin Harris i Dua Lipa One Kiss w Radio Gra. Wiecie, kto najlepiej grał podczas wczorajszego finału Mistrzostw Świata? Mapety w przerwie. Ale w tym tygodniu kukiełki zawitają także do Torunia. Wszystko to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO. To 9. edycja tej wyjątkowej imprezy.
1: Łącznie jest to 15 spektakli, no i grupy z całej Polski i można powiedzieć też z całego świata. Mamy tutaj zarówno takich weteranów festiwalu JO, jak grupa Impy z Warszawy, jak i grupy, które przyjeżdżają do nas po raz pierwszy, ale też na przykład mamy Wolne Elektrony z Trójmiasta, które jako jedni z pierwszych w Polsce zrobiły spektakl z wykorzystaniem kukiełek. Także właśnie takie impro puppet show.
0: Mówił Piotr Pawłowski, koordynator artystyczny Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO Centrum Kultury Dwór Artusa. A po przerwie u nas m.in. Alfawil czy Męskie Granie Orkiestra.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Po reklamie. Jeżeli chodzi o pogodę w najbliższych godzinach, to raczej bez większych zmian utrzyma się ten silniejszy wiatr. Możliwe są opady. Deszcz pojawi się także w nocy, a temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Jutro w Toruniu pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
9: To jest Radio Gra.

0: Szangaj dla luz w Radiogra. Mam nadzieję, że przed 18 już możecie wziąć na luz i że te najbardziej uciążliwe poniedziałkowe obowiązki za wami. My usłyszymy się jutro po godzinie 13. Mariusz Składanowski. Udanego wieczoru. Pa, pa.
1: Radiogra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz. 500 271 200. Powtórzę. 500 271 200.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, słuchacie Radia Gra, czas na najnowsze wiadomości.
3: Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że zostanie on odrzucony. Nowe informacje w tej sprawie ma Tomasz Skory.
4: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum. Wyjaśniają zapowiedzi, na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum nie uda się bez zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Ugrupowania koalicji mają w Senacie zdecydowaną większość i ponowną odmowę zapowiadają także i tym razem.
3: W centrum zainteresowania kibiców prędkości i adrenaliny na pewno będzie zbliżające się to wydarzenie. W piątek w Katowicach rusza 82. Rajd Polski. Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Przez 3 kolejne dni rywalizować będą na drogach województwa śląskiego.
5: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
6: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi, także to jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
3: Oby też pogoda dopisała. Z kierowcą rajdowym Jakubem Matulką rozmawiał reporter Marcin Buczek.
7: W nocy toruńskie termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Ma utrzymać się dość silny wiatr. Możliwe są opady deszczu, a jeżeli chodzi o prognozy na jutro, to ma to wyglądać pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj w naszym mieście. A więc do 21 stopni. Na niebie sporo chmur, trochę przejaśnień i przelotne opady.
2: Cześć, witajcie w poniedziałek po mundialu. Chłopaki, co my teraz będziemy robić wieczorami?
8: Ja nie wiem, może będziemy robić na drutach, ale to nie ta pora roku chyba.
2: Przemek Grabowski, witam was wakacyjnie, a skoro wakacyjnie, no to musi być jeden z największych hitów tego lata, Another w house'owym Talk to You na starcie naszego spotkania. No to co tam byśmy sobie zrobili na tych drutach, jak będzie więcej czasu bez mundialu? Nie wiem, może jakieś takie kolorowe shorty na plażę. Teraz Anata, za chwilę mrozu, czeka też Michael Field, to słynny Moonlight Shadow.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: Crazy, zwariowana Britney Spears. Myślę, że trochę zazdrościła występów na mundialu, na przykład Madonnie czy Justinowi Bieberowi. A wam jak się podobało? Zostańcie z nami, bo wróci do nas Macarena, Macarena, All Night Long. Kto pamięta tego gościa? Czeka Mario Biskin.
1: Reklama.
2: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
3: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
2: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: kiedyś w wywiadzie, że tak naprawdę ten hit powstał przez przypadek, że nie miało go być. No takie przypadki są najlepsze w muzycznej historii. Teraz na pewno nie przypadek, ale numer, który polecamy wam jako nowość na wakacje z Radiem Gra. Warto go zabrać gdziekolwiek będziecie, w podróży, do parku, chociaż do lasu, na rower. To nowość od producenta Yearboxa, tak się nazywa Yearbox i jego Babylon.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Odkochaj nasze odkrycie na wakacjach z Radiem Gra, śpiewała Marisa. A już za kilka minut będzie powrót do klasyki muzyki Eurodance. Był taki kawałek, w którym wystąpiły największe gwiazdy gatunku. Kto pamięta? Love Message już czeka.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy. Buen provecho.
4: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: W nocy toruńskie termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Ma utrzymać się dość silny wiatr. Możliwe są opady deszczu, a jeżeli chodzi o prognozy na jutro, to ma to wyglądać pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj w naszym mieście. A więc do 21 stopni. Na niebie sporo chmur, trochę przejaśnień i przelotne opady.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Erotic, Mr. President, Master Boy, DJ Bobo, no i przede wszystkim także Scooter w projekcie Love Message. Miłosne przesłanie gwiazd muzyki Eurodance. No kiedyś to tańczyło do tego cała Europa. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę męskie granie. Wróci także Sandra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% tani. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

Uwielbiamy wracać do muzyki Sandry. Tutaj niezapomniany hit Everlasting Love. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w poniedziałek. Ale kto by się przejmował, że to poniedziałek, kiedy mamy wakacje? No kto ma, kto ma. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz na relaksie, jutro muszą wrócić do obowiązków. No to na relaks i też żebyście poczuli tak trochę to lato. Kolejny klasyk muzyki Eurodance. Robił także takie kawałki Dieter Bohlen w projekcie Blue System. Niezapomniana Leila.

Shotgun. Pamiętacie jeszcze, jak się nazywał ten gość? George Ezra jest posiadaczem tego głosu. A za chwilę Justin Bieber. Kto go widział w przerwie meczu w finale mundialu? Były reprezentant Anglii, Wayne Rooney, napisał, że okej, on też czasami posłucha Justina Biebera, ale co za dużo, to niezdrowo. No mi się wydaje, że było całkiem okej. Beauty and the Beat już za chwilę w Radiu Gra.

Living on my own, Freddie Mercury, jeden z jego największych hitów solowo poza zespołem Queen. Wróćmy jeszcze raz do muzycznych wydarzeń na Mundialu. W poniedziałek pojawiało się mnóstwo komentarzy różnych ciekawych, nawet przezabawnych memów również. Ten chyba najfajniejszy to był taki, co by było, gdyby finał Mistrzostw Świata odbywał się w Polsce. Gdyby to w Polsce był Mundial i gdybyśmy robili finał, to kto by zaśpiewał w przerwie meczu? No było takie fajne zdjęcie, że najprawdopodobniej Skolim zaśpiewałby i zagrał na gitarze i oczywiście jeszcze reklama kiełbasy obowiązkowo. Teraz Alesso, który mógłby zagrać w trakcie finału Mundialu, gdyby finał odbywał się u niego w domu, czyli w Szwecji. Alesso z One Republic, nasza kolejna nowość w Radiu Gra In Your Eyes.

0: Sorry, Papi, Topik i Becky G. Słoneczne Afrohausy, nasza nowość w Radiu Gra. A za chwilę Hiszpan Alvaro Soler, który też pewnie przez całą noc świętował kolejne zwycięstwo Hiszpanii. Była fiesta i myślę, że ta fiesta jeszcze będzie trwać. Za chwilę Alvaro Soler i jego La Fintura.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Trzeba przypomnieć, że tak naprawdę to nie była ich piosenka, ale oni to zaśpiewali ponownie. Zrobili taki bardzo fajny remix, który trafił też bardzo wysoko na listy przebojów dookoła świata. Jeden z największych hitów od zespołu Ace of Base, Don't Turn Around. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę tutaj z klubowymi bitami. Czeka Calvin Harris i za chwilę Dub Dogs z Brazylii. Ich How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

Na wakacje i na kolację. Calvin Harris na wakacjach z radiem gra. Teraz coś dla każdej Małgorzaty, która dzisiaj świętuje swoje imieniny. Tak mamy dzisiaj Gosi. A czy słyszeliście, że jaka Małgorzatka takie będzie półlatka? Poczekamy, zobaczymy. No jeszcze mamy trochę tego latka. No to dla każdej Gosi imieninowo Grzegorz Chyży śpiewa na wakacjach.

Stinky, przyjaciele zespołu The Police, do dzisiaj zarabiają naprawdę, naprawdę spore pieniądze dzięki tej piosence, niezapomniane Every Breath You Take. Jeśli chodzi o klasyki, to wakacje też kręcę naszym gramofonem, żeby tutaj wszystko się nie zakurzyło, tak więc za chwilę z czarnego krążka. I can lose my heart tonight. Kto pamięta ten refren? Wrócimy do muzyki Sissy Catch, ale teraz nasze kolejne wakacyjne odkrycie. Shimza i Arco, Afro House'y w Radiu Gra w numerze Fire Fire.

0: mama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra. Hello.

zaproszenie na wycieczkę do Barcelony od zespołu Pectus, to ja już chyba wolę, powiem wam, w wakacje jednak ten nasz Ciechocinek. No nie jest aż tak gorąco jak w Barcelonie wakacyjnie, chociaż idzie do nas masa cieplejszego powietrza już po weekendzie. Znów obowiązkowo shorty. No to na piękne, słoneczne dni, słoneczne reggae. Jak wakacje, jak lato, to także muzyka od Laidback.

0: raz na dobre.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Hej Seniorita, zaśpiewali to razem, kiedy jeszcze byli razem. Już nie są, trochę się pozmieniało. Shawn Mendes i Camila Cabello. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Teraz Diana King z pewnego filmu sensacyjnego. Shy Guy, kto pamięta? Will Smith w Bad Boys. Skoro w wakacje mamy często trochę więcej czasu, to może warto nadrobić i przypomnieć sobie Bad Boys. Diana King teraz.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

The Don't Impress Me Much, Shania Twain na wakacjach z Radiem Gra, a jeśli chodzi o wakacje, to my Polacy wciąż dość często wybieramy wakacje u nas w Polsce. Najpopularniejszym kierunkiem wciąż jest, jeśli chodzi o wakacje, o lato, jednak polskie wybrzeże, pomimo faktu, że no, jeśli chodzi o pogodę, ostatnio no to tak średnio w kratkę, dużo deszczu, chłodno, ale wiecie, jak tak chłodno, to nie czuć, że woda taka zimna.

0: Ten numer zawsze kojarzył mi się z wakacjami, z podróżami. Otwieramy okno i wiecie, wiatr we włosach. Chociaż nie wiem, o tej porze to może być chłodnawo. Zależy, ile się jedzie na godzinę. Two Face, no na autostradzie to raczej nie róbcie zimnego łokcia. Teraz numer na piękne, słoneczne dni. No bo jeszcze mamy sporo lata, a skoro tak, to kolejny słoneczny klasyk. Bardzo plażowo w radiu gra Sun of Jamaica od Gumbay Dance Band. Zróbcie głośniej.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

0: break my heart.
1: Reklama.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.